akorát, ty to akorát položil ten dovol. Tak já, jak se na to vykašlím, tak to nemá cenu. Víš, protože... No ale oni to už lidi jako nevolejí, že?